0: Avisiri wa shikazi shampepo radi musambiki munontete, teka teka senilobza kwa shinkufura manungu, pakutotakolo nipomburu kira tengu la munda, uku ni kuyamba kwa basa la moyo ulipanyimbo, basa la moyo ulipanyimbo, ni basa la radi musambiki munontete, limba kufika ni ntawe terepa ningayo muino, nsiku terepa ningayo muino, pakufuna kutimuziwe mbani alikuimba nyimbo, amba kala kuponi, ndipo ni zina la uimbi, ndipo kutaimbe nyimbozo zile shtikatani, kuponi kumuia daliti zakale madu kuimba kwashe, ndipo anancheka wa shitunzi tunzi ayai ne, angakali nancheka wa mafara yokayoka ayai ne, ndipo nchani shumuia alikukumbuka kuti ashite kutsogoloku kuti kuimba kwashe kuyenderere. Ndiye wantu alikutitani, alikutileka kuimba ayai tsogora, kuzomuye alikuimba. Ndipo zomuye ambaimba shiani, zintanda uza shiani kumoyo wa wantu. Nimivunzo yoi na ina, yomu ndiyo timatusa kubasa la moyo ulipa nyimbo. Nyimbo ni mauo ya bwino, ni tango la kuti wantu ambata ya lini, napo mwenika shiro aluza moyo. Ndiye lerulino konzo basali ndine Armando Kembo, ni ncheza na mulumbwana uyu.
1: Soldier Dulingende, Africano Pili, need the 14 men to fail you also. Jate bro.
2: Zinalangu, Nine Nelson Flip, Roman Nimba Vegera, Zina Roman Nimba Vegera Bagwimba, ni Soldado Lengende.
0: Soldado Lengende, Tangra.
2: Soldado Lengende. Ningafuna kuti ndi fotokoze pa dzina lumweri lidashoka mkutali. Dzina la kuyamba ni Lengende, la shwiri lidadzabwera ni Soldado, pokapoka zidakhala ngati madzina mawiri Soldado Lengende. Kuyambirira Lengende, dzina limweri lidashoka pa mzinda mwakusenzeka mwakusheza derevai na wanzangu. Na kakhalidwe kangu kaine kudziwa kuseka, kudziwa kusenzeka na nzangu, ndawo pokhapokha wanthu angandiona kumbandiona khala ngati ndine munthu wakuti mwina mwashe pinango ndidaledzera, ndine munthu wakuti ndine wakuledzera, senkudziwa nada kakhalidwe kangu ni moda wangu wakukhala. Ndawo pokhapokha wanthu kuyamba kumandishemera Lengende, Lengende, Lengende, Lengende, ndiye pali dzina kudzamba tani, kudzamba kuphata Lengende, ndawo pa Soldado. Soldado, zina limweri lidapata na shimbali shiponi. Pana tempu zibodzi zomwe ndidachoka mdziko la tumuno Mozambiki, nishenda madziko ya kunja, ili Swazilandia. Ndao kunkule na moyo umwe likamutengera inevano kumbadzo wakale kakalidwe kanziko ni kupata basa, zinyanganira, kubzisodzera. Ndao mpokapoka ndidadzazindikira kuona kutepa moyo wa muntu, mpokapoka mbakwanisa kudziona kutepa ndimano ndine mbani, ndine sosha Soldado. Ndao mpokapoka ndidadzakwanisa kuilumikidza madzina mawiri achikhala ngati Soldado Lengende.
0: Ndilo dzina umadziwika nalo pa kuimba?
2: Everdad ndimbadziwika na Dereboy
0: Soldado. Kuimba ku udayamba kulikoni?
2: Kuimba ningafuna kuti ndione, ndidayamba mu 2012. Pana wanzangu wawiri akamenda ku studio ali aloni, na winangu dzinashira nilitu jada tisia ja. Iwo adagwata munjira nyumba yatu

0: ndi iwepo udalatizakali shipetako kuphunga padesha kuti anthu aone ayayi nyimbo zawo zimbotobveka mbwadwamo.
1: Pakali pano ndingadai kuti muzika zangu zikanati kuti zibveke mabwinobwino, napo shipetakulo ndikanati kuti ndishite mash. Ndina chizindikiro kuti zingayamba kuti zibveke
0: momwe ziri kubvekiwamo kamwe Radio Mosambiki kubasa la moyo uli pa nyimbo kuyambira tsano papa ndikukuza lengende washekereredwa nembo iwepo jai wadziwika jai nawe kuti kuyambira lero lino na moyo uli pa nyimbo pa Radio Mosambiki wadziwika jai
1: eba tingalere moda moyo panopa jaa zadziwika muzika zabveka muzika. Tinoona kuti Mulungu andifungulira tani njira. Every day.
0: Ndikudzwisisa kuti nyimbo dzomwezi ari kukomedwa ari kubva Radio Mosambikipa. Ndichiponi numero ya telefoni kuti wanthu angafune kuti wepo ukachite primero spetakulo pakona kuti ukanati kuchita thunga padesha.
1: Numero zomwe ninga zidirani zwiri Vodacom 85 17 13 317. Ni ripetiri 85 17 13 317. More detail 86 46 47 027 86 46 47 027.